0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostrava a Katovice spolupracují na výstavbě vysokorychlostní železnice mezi oběma městy. V havířovské části Šumbark vzniknou nové jednosměrky. Do Třince doputovala kotva stejnojmenné za oceánské lodi. Zítra bude oblačno, déšť a teploty do 17 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Nejdříve za 10 let má Ostrava a Katovice propojit vysokorychlostní železnice. Vedení obou měst spolupracují na přípravách stavby trati za stovky miliard korun. Na úrovni států zbývá podepsat mezinárodní smlouvu. V Katovicích už polské dráhy pro rychlovlaky upravují koleje i nádraží. Česká strana je podle primátora Ostravy Jana Dohnala z ODS o něco pomalejší, ale plán považuje za reálný.
2: Každá takováhle stavba sebou nějaké bolesti nese, nicméně jedná se opravdu o evropskou páteřní infrastrukturu a vystavěna bude. To znamená na tom propojení od Baltu směrem na Rakousko, by Ostrava mohla být prvním městem, které bude na vysokorychlostní trať ve směru na Polsko napojeno. Za mě je to strašně důležité, má to vazbu na trh práce, na velikost vůči investorům přichozím ze zahraničí.
0: Německo nakoupí z Česka asi 200 tisíc pistolí pro svou armádu. Po jednání s českým ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Zakázka bude mít hodnotu v přepočtu přes miliardu korun. O kontraktu s německou armádou už loni v prosinci informovala společnost Česká zbrojovka. Tehdy ale nezveřejnila cenu ani rozsah zakázky. Pistorius taky oznámil, že Německo vloží dalších víc než 7 miliard korun do nákupu munice pro Ukrajinu v rámci české iniciativy. Havířov zavede ve dvou ulicích na sídlišti v Šumbarku jednosměrný provoz. Ke změně dojde ještě v červnu v Konzumní a Orlí ulici. Podle radnice se tak zvýší bezpečnost chodců. Nové značení také zlepší průjezdnost pro hasiče, záchranáře nebo policii.
3: Lidé v této lokalitě podle města často parkovali tak, že komplikovali rychlý zásah složek integrovaného záchranného systému. Nově vznikne také 92 parkovacích míst, z toho 4 vyhrazená místa pro osoby se sníženou schopností pohybu. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Do Třince dnes z Nymburku dorazila kotva za oceánské lodi Třinec. Nákladní loď, pojmenovaná podle města, byla jednou ze 44 plavidel československé, později české námořní plavby. Má za sebou 200 plaveb po světových mořích s železnou rudou nebo obilím. Jak pokračuje mluvčí radnice Stanislav Češlar, město chce 6,5 tuny těžkou kotvu vystavit na náměstí TGM.
4: Bude to symbol návratu, věříme, že to bude místo, kde se lidé budou fotografovat, kde si udělají nějaká selfiečka a že to určitě bude tak netradiční, že i to naše mladé město, které nemá takové historické památky jako Karlův most nebo Vyšehrad, tak bude mít takový nějaký zajímavý, atraktivní artefakt.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo, místy s občasným deštěm. V noci pak teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 13 až 17 a na horách zítra naměříme okolo 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Vyšních Lhotách křižovatce hlavních silnic vedoucí obcí zasahují složky IZS u vážné nehody. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
6: Dobry wieczór we wtorek 9 czerwca 2026 roku. Imieniny Anny i Pelagi. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Radni Hawierzowa odrzucili wniosek opozycji o odwołanie dyrektora Miejskiej Agencji Nieruchomości Roberta Masarowicza, byłego polityka ruchu ANO. Od końca maja Masarowicz po raz drugi usłyszał zarzuty w sprawach dotyczących remontów oraz przydzielania mieszkań komunalnych. Nadal pozostaje także przewodniczącym Komisji Finansowej Województwa Morawsko-Śląskiego. Cielicko rozpoczęło remont ulicy Polni w części gminy Grodziszcz. Firma budowlana rozpoczęła pracę od modernizacji chodnika. Mieszkańcy oraz kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu w tej okolicy, poinformował wójt Dawid Biegun z ugrupowania Nasze Cielicko. Do Trzyńca dotarła dziś z Nymburka kotwica statku oceanicznego Trinec. Jednostka nazwana na cześć miasta była jednym z 44 statków należących do czechosłowackiej, a później czeskiej żeglugi morskiej. W czasie swojej służby odbyła około 200 rejsów po morzach świata, transportując m.in. rudę żelaza i zboże. Jak poinformował rzecznik magistratu Stanisław Cieślar, ważąca 6,5 tony kotwica ma zostać wyeksponowana na placu Tege Masaryka w centrum miasta. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. W przyszłym roku Polski Związek Kulturalno-Oświatowy obchodzić będzie 80-lecie. Pod znakiem tego jubileuszu przebiegać będzie cały rok 2027, a zwieńczeniem obchodów będzie festiwal PZKO, który odbędzie się w Trzyńcu, mówi prezes związku Helena Legowicz.
7: Planujemy festiwal, z tym, że nie w takiej formie jak kiedyś na stadionie, ale mamy zarezerwowany czerwcowy termin w Domu Kultury Trisia i przed Domem Kultury Trisia. Podjęliśmy tę decyzję ze względu na to, że jedno, że koszty wynajęcia Werk Areny duże. Poza tym jesteśmy przekonani, że w jakiś sposób może w mniejszym zakresie, ale podkreślić naszą obecność tutaj.
6: W sobotę na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie odbył się Festiwal 9 Sił, czyli impreza zorganizowana łącznie w 9 beskidzkich miejscowościach. Cieszyn otworzył się mieszkańcom i turystom, prezentując tutejszą kulturę i tradycje. O szczegółach opowie organizator Maciej Rusek.
8: Festiwal 9 Sił to festiwal dwóch regionów, Śląska Cieszyńskiego i Beskidów. 9 Sił, 9 miejscowości. Sam 9 to oczywiście roślina występująca tutaj w okolicy i 9 różnych sił właśnie tego regionu. Od historii przez tradycję po sport i aktywność. Jeśli chodzi o Cieszyn, to dzisiaj na Górze Zamkowej mamy przygotowane warsztaty. O różnych godzinach mamy plecionkarstwo, snycerkę, szczytnictwo, piwowarstwo, ogólnie 9 takich rzemiosł. Można spróbować lokalnej kuchni, bo mamy tutaj także food trucki z takim lokalnym jedzeniem. Będzie można się spróbować w strzelaniu na strzelnicy pneumatycznej, a wieczorem dodatkowo drugi już spacer z duchami po cieszyńskim mieście, po centrum. Trochę o legendach, trochę o tajemnicach tego miasta.
6: Szkoła to nie tylko lekcje, ale także wspólne spotkania poza klasą. W minioną sobotę na stadionie zimowym i w ogrodzie PZKO we Fryszczacie odbył się tradycyjny festyn szkolny. O tym, dlaczego takie wydarzenia są ważne dla uczniów, rodziców i całej szkolnej społeczności, powie nam prezes macierzy przy Polskiej Szkole Podstawowej w Karwinie Fryszczacie Michał Gomułka.
9: Festyn jest naszą sztandarową imprezą organizowaną przez naszą macierz, więc spisuje się oczywiście standardowo co roku w kalendarz naszych imprez, w zasadzie jako jedna z dwóch takich sztandarowych imprez, jak wspominałem. No zacznijmy może od dzieci, bo to jest oczywiście to gro, dla których to robimy taki festyn, czyli sporo takich atrakcji typowo festynowych, jak dmuchany zamek, samochodziki elektroniczne, koniki. Mamy również ściankę spinaczkową, mamy laser game, który cieszy się bardzo dużą popularnością, także to są takie imprezy, powiedzmy, dla dzieci. Wspólne imprezki, czyli mecz piłki nożnej odegrywany o 17:00 zawsze rodzice kontra uczniowie na boisku szkolnym. No potem jest oczywiście tombola tradycyjna rozlosowana, która w zasadzie zakończa jakby tą pierwszą część tą festynową. Do organizacji trzeba wciągnąć dużą ilość rodziców. Nie wiem dokładną ilość. W każdym bądź razie mamy funkcje zawsze podzielone według klas, więc każda klasa dostaje listę zadań, które musi spełnić i rodzice po prostu te funkcje pełnią. Czyli powiedzmy w pierwszej klasie jest jako główna funkcja frytki, w drugiej klasie na przykład hot dogi, w trzeciej bar i tak dalej.
6: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 9 czerwca, data, która łączy pamięć, standardy, autonomię i popkulturę. Na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów oraz Światowy Dzień Akredytacji. Na Wyspach Alandzkich świętuje się Dzień Autonomii, a według oficjalnej disneyowskiej tradycji właśnie 9 czerwca urodził się Kaczor Donald. Historia literatury dopisuje jeszcze Charlesa Dickensa, który zmarł tego dnia w 1870 roku. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej dołączymy do wyprawy członków Beskidu Śląskiego. Następnie przesuniemy się do Suchej Górnej. Tam bowiem po kilkunastoletniej przerwie powrócili do tradycji organizowania festynu miejscowego koła. Najpierw piosenka.

0: za Rosiczkami na trzęsowisko do Kotelnice. Tak nazywała się wyprawa krajoznawcza i przyrodnicza między Pioskiem a Jabłonkowem, na którą w sobotę zaprosił swoich członków i sympatyków Beskid Śląski. W wyprawie wziął udział także redaktor Jacek Sikora, a jego relacje otwierają słowa jednego z przewodników, ekologa Jana Michalika, który opowiedział Beskidziokom o unikatowych roślinach rosnących na jednej z łąk na trasie wyprawy.
1: Także je rod, że my doszli do bram, tu Kotelnice, bo tu nas czako w lewo tako klapsiowo łąka. Je to tako też cenno łąka torfowiskowo, raczi tako podmokło, by dało się ją nazwać tako mułaka, kiero se tu kiejsi koszywała, ale x roków tu zarostała, a pomału się wytraciła, ale na niej rosną cenne gatunki roślin, na przykład rośnie tam z tych storczykowatych kruszczyk błotny, to jest tako orchidea, kiero rośnie tak końcem lata, zarazem z mieczykiem dachówkowatym Gladiolus imbricatus, a teraz tam uvidzimy kukulkę szerokolistną Dactyloris majalis, to znaczy prsnatec majowy.
2: Pan Janek Michalik dzisiaj w roli przewodnika kończymy właściwie wyprawę dzisiaj krajoznawczą za Rosiczką. O co właściwie chodzi?
1: Byliśmy na torfowisku w Kotelnicach, tam gdzie rośnie rosiczka okrąglolista Drosera ratundifolia. Jest to bardzo rzadki gatunek, zwłaszcza tutaj w Beskidach. Jest tam właśnie typowe torfowisko z torfowcem, po naszemu by można powiedzieć trzęsowisko. No i oprócz tej rosiczki też widzieliśmy tam wełniankę, jaszczurki żyworodne. No a widzieliśmy przede wszystkim ciekawy taki pejzaż, tak jakbyśmy się przenieśli gdzieś na daleką Skandynawię lub tam gdzieś na Syberię. Był po prostu torfowiec, był mech, było wszędzie pełno wody. Była to taka wegetacja reliktowa, by można powiedzieć.
2: A ta rosiczka sama, ta roślina, ona jest owadożerna?
1: Tak, ona oprócz tego, że przyjmuje też fotosyntezę ze słońca, to żyje na siedliskach bardzo ubogich na potas i tym, że na tym torfowisku jest bardzo mało tego potasu, to ona sobie wypomaga tym, że ma takie orosione, takie pułapeczki na tych swoich małych listeczkach i tam się może załapać drobny jakiś owad i tym ona sobie po prostu ulepsza jadłospis i z tego ona właśnie profituje.
2: Byliśmy nie tylko na tym torfowisku, ale też na takiej podmoczonej łące, prawda? Tam też pan i pana koleżanka, niech pan przypomni.
1: Tak, była z nami pani Weronika Kalnikowa, która na co dzień pracuje w HKO Beskidy, w Parku Krajobrazowym tutaj w Beskidach i ona jest botaniczką i ona nas oprowadziła po tych dwóch lokacjach i ta pierwsza właśnie była taka podmokła łąka, której się tutaj na Piosecznej mówi kapsiowo łąka i tam właśnie rośnie kukułka szerokolistna, kruszczyk błotny i różne rodzaje skrzypu i te typowe rośliny, które rosną na takich podmokłych łąkach.
2: Ten kruszczyk to jest bodajże ze storczykowatych, tak?
1: Tak, można tutaj w Beskidach też spotkać storczyk męski i jeszcze inne gatunki, ale są to takie cenne klejnoty naszej tutaj beskidzkiej flory. Bardzo rzadkie, bo potrzebują takie nieużyznione, nieosuszone siedliska. Te łąki, które kiedyś były łąkami, właśnie już nie są, bo nie opłaca się o nich troszczyć, ale kiedy taka łąka jest, to jest ogólnie bardzo cenna.
2: Jak to się stało, że zostały odkryte te torfowiska?
1: Właśnie przez tych botaników i poprzez organizację ochrońców przyrody tutaj lokalną Cieszyniankę i 10 lat temu rozpoczął się management tych miejsc, jak się tak mówi, i zaczęło się z opieką właśnie tej łąki, na której byliśmy jako pierwszej, bo ona już była niemalże całkowicie zarośnięta wierzbą i innymi drzewami i by mogła być ocalona, to musiała być najpierw po prostu wyrąbana dosłownie do korzeni.
2: Można by powiedzieć, że już samo to, że byliśmy na stokach Bagińca, to sama nazwa już przecież mówi, że tam były pewne mokradła. Czy są podobne miejsca gdzieś indziej, tu w Beskidach?
1: Są tutaj te miejsca, można ich nawet odkrywać, bo są na pewno miejsca, które jeszcze nie były niby tak publicznie odkryte, ale to są ogólnie takie bardzo znajome lokacje te, na których byliśmy, bo akurat to torfowisko ma nawet taki międzynarodowy charakter, bo jest jedyne swojego rodzaju tutaj w Beskidzie Śląskim. Znikło na stokach usypiska, urwiska 11 tysięcy lat temu powstało i od tego czasu się tam zbiera. Ten torfowiec, jest go tam po prostu 5 metrów grubości. Jest to cenna po prostu lokacja, bo można poprzez to badać, jaka tutaj rosła tych parę tysięcy lat temu wegetacja, bo poprzez pyłowe ziarenka można analizować te poszczególne gatunki drzew i roślin.
2: Pani Wanda Farnik, wiceprezes Beskidu Śląskiego i szefowa sekcji turystycznej. Pani Wandziu, dzisiaj wyprawa krajoznawcza między Pioskiem i Jabłonkowem i to chyba nie pierwsza wyprawa, którą współorganizowaliście z Jankiem Michalikiem, który był dzisiaj przewodnikiem.
3: To z kolei piąta wycieczka przyrodoznawcza z Jankiem Michalikiem. Pierwszą zorganizował do najmniejszego rezerwatu przyrody w Beskidach na Kiczmol. A ja muszę powiedzieć, że to była właściwa premiera Janka i premiera nas również grze turystycznej przez kopce, bo właśnie Kiczmol był jednym z kopców w tej zabawie turystycznej dla dzieci. A kolejne wyprawy z Jankiem Michalikiem to były penetracje przyrody wokół Bystrzycy oraz ciesząca się wielkim powodzeniem wycieczka za drewnianą architekturą ludową Bukowca i Piosku.
2: A z innymi przewodnikami jakimiś też wyruszacie na takie wyprawy, czy tylko Janek Michalik?
3: Takie wycieczki tematyczne właściwie, przyrodnicze, to dla nas przygotowuje Janek Michalik. A inaczej to mogę powiedzieć w ten sposób, że każdy kierownik, jeżeli przygotowuje swoją wycieczkę czy spacer, to albo przygotowuje się sam do tego tematu, albo po prostu kogoś poprosi. I to mogą być ci, którzy się orientują w terenie, albo mają jakieś ciekawe sprawy do powiedzenia, na przykład o historii albo o przyrodzie.
2: Ile takich wypraw już było w tym roku? Bo wy wyruszacie w teren chyba na wtorkowe wycieczki, a potem podczas weekendów, tak?
3: No tak, właściwie wyruszamy każdą sobotę i zawsze raz wtorkową wycieczkę, a raz środową wycieczkę. Czyli jeżeli powiedzieć tak, że mamy półrocze powoli, to znaczy, że mamy ponad 20 tygodni, no to 40 wycieczek na pewno było.
2: A jakie będzie lato? Czy na przykład planujecie jakąś większą wycieczkę, bo czasami wyruszacie też autokarami, prawda? W odleglejsze miejsca.
3: Raczej na wakacje nie planujemy autokarowych wycieczek, ponieważ to jest taki okres, gdzie wszyscy wyjeżdżają na wczasy. Autokarowa wycieczka będzie teraz 20 czerwca. To jest Mała Fatra, Obsiwanka. A w czasie wakacji to ja bardzo serdecznie zapraszam na Krypce Macieja. Oczywiście taka sztandarowa impreza Beskidu Śląskiego, gdzie są przygotowane trasy dla tych najmłodszych, bo będzie trasa obrazkowa i będzie trasa dla wyczynowców, czyli dłuższa ponad 20 km. A w tym roku oprócz startu w Mostach i w Nawsiu, bo na wsi do tego wracamy, nie było w zeszłym roku na wsi, będzie jeszcze start w Bystrzycy.
2: A przypomnijmy, że podczas rajdu o Krypce Macieja można zyskać tak zwanego jokera w grze turystycznej przez Kopcze, tak?
3: Tak, bardzo dobrze. Nie tylko, że będzie wyjść do jednego z kopców w zabawie turystycznej przez kopce, ale każdy uczestnik biorący udział w Krypcach Macieja, a będący uczestnikiem zabawy turystycznej przez kopce, ma jokera, którego może zamienić za jakikolwiek inny kopiec, którego mu się nie udało w tym roku zdobyć.

0: Uczestnicy wyprawy podziękowali swoim przewodnikom hymnem Beskidu Śląskiego, pieśnią Szum Jawor, a relację przygotował redaktor Jacek Sikora. W Suchej Górnej nie zabrakło muzyki, zabawy i spotkań przy wspólnym stole. Miejscowe koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego zaprosiło swoich członków i sympatyków na tradycyjny festyn PZKO. W programie znalazły się występy zespoliku i kapeli Czerchla, a także liczne atrakcje dla najmłodszych i dorosłych. O atmosferze wydarzenia i znaczeniu takich spotkań dla miejscowej społeczności opowiemy w materiale. Paroletniej, powiedzmy, przerwie wraca festyn do Suchej Górnej, do miejscowego PZKO. Co przygotowaliście dzisiaj dla gości w programie?
1: Własny program. Mamy bogaty zasób własnych zespołów i klubów i chórów, także Jan Zyder, prezes, dzisiaj dostali szansę pokazać swój dorobek kulturalny i folklorystyczny dzieci z naszego zespoliku. No i potem zagra do tańca, śpiewu, pogawędki, kapela Czerchla.
0: Jeśli chodzi o sekcję gastro, jak to wygląda tam?
1: Gastronomicznie to nasze już tradycyjne lagrusy, a bardzo popularne wśród naszych gości i członków. No potem kiełbasa z grilla, hot dogi, taka tradycja festynowa.
0: Narzuca się pytanie, dlaczego właśnie wracacie do tradycji sprzed, jak wspomnieliśmy, kilkunastu lat?
1: Bo doszliśmy do wniosku, że trzeba innowować. Tradycyjne imprezy nie były tak odwiedzane, nie były tak popularne wśród naszych członków czy gości spoza naszej gminy. Także próbujemy szukać nowe sposoby, nowe imprezy, nowe pomysły, żeby zwabić ludzi, żeby zarobić na działalności, żeby zacieśnić znowu te więzi, które tu zawsze były. I moim zdaniem pandemia i potem to rozluźnienie całego tego rynku i ten szał podróżniczy i turystyczny i to wszystko, żeby po prostu obluzowały to wszystkie te więzi, które tu były, no to wracamy.
0: A tę działalność też zaraz dopytam, jak to się wpisuje w całe koło, czym to się różni od innego typu imprez, które macie?
1: To się nie różni zasadniczo. To jest po prostu jeden z rodzajów imprez, które robimy po prostu na zewnątrz, w ogrodzie, albo dokładnie na tarasie. Mamy ale do dyspozycji własne lokale, w których pomieścimy kilkadziesiąt ludzi, no i obok jest dom robotniczy, w którym zmieści się ponad 300 gości, także możliwości mamy dużo i imprezy organizujemy według pory roku, według pomysłu, według możliwości.
0: Można wejść i do PZKO, a macie też ale stoiska na zewnątrz. Ile ludzi zaczepiliście do przygotowań?
1: Do przygotowania? Z 20 ludzi tu było chyba. Do przygotowania pieczenie kołaczy, przygotowanie zaplecza, ustawianie stoisk. No, tak liczę, że tak z 20-25 osób było zaangażowane. No.
0: Patrząc po gościach, którzy odwiedzają dzisiaj festyn w Suchej, jak to wygląda z obecnością? Zachęciliście też młodych do tego, żeby przychodzili dzisiaj?
1: Tak, przyszło dużo ludzi. Jest, bardzo się cieszę z tego, że dotarło też młodsze pokolenie. Mamy tu bardzo dużo też dziadków i babci, którzy przyszli oczywiście spotkać się, porozmawiać, no i obejrzeć wnuczki, które występują.
0: I z taką krótką dygresją do przeszłości, jaką następną imprezę przygotowujecie?
1: Następna impreza będzie chyba z tego rodzaju spotkanie na tą skalę, to będzie spotkanie przy Małej Czarnej w listopadzie, ale latem zespół Suszanie wyjeżdża na tydzień na Festiwal Światowy do Rzeszowa, a potem mamy taką przerwę wakacyjną, żeby po prostu wypocząć, no i po wakacjach wrócimy do przygotowań. Mamy jeszcze jakieś pomysły na kulturalne imprezy, koncerty, ale to jest dopiero na etapie pomysłu i wymyślania planu, także o tym na razie nie rozmawiajmy.
0: Jeszcze takie szybkie techniczne pytanie, bo okres letni bywa takim czasem remontów, przeróbek.
1: Na razie gra, no oczywiście znajdą się już tematy, które chciałyby tutaj poprawić i naprawić, ale generalnym remontem nasz dom PZKO przeszedł w 2011 roku dopiero, także tutaj pod tym względem my jesteśmy zadowoleni.
0: Jaki repertuar przygotowaliście na dzisiejszy festyn w Suchej?
2: Na dzisiejszą imprezę przygotowaliśmy tańce cieszyńskie. Jestem Kamila Wrobel i w zespoliku jestem kierownikiem organizacyjnym. Oraz tańce na muzykę od czerwonych gitar pluszowe Niedźwiadki. A właśnie te tańce zaprezentowaliśmy już na innych imprezach, na przykład w Dąbrowej czy w Suchej Średniej.
0: Muszę też dopytać o to, jak długo działa zespolik, bo ostatnio mieliście trochę zmiany w kierownictwie, powiedzmy.
2: No tak, ja kieruję zespolikiem od stycznia bieżącego roku, ale zespolik działał już pod kierownictwem Kai Owczarzy i Beaty Waniek już 4 lata.
0: Czym takie występy może u siebie
3: w domu, w PZKO różnią się od innych egzybicji, różnych takich spotkań.
2: Muszę powiedzieć, że chyba dzisiaj dzieci miały chyba największą tremę ze wszystkiego, ponieważ są tu twarze dosyć znane dla nich. Jest też, że niektórzy jeszcze nie widzieli tego repertuaru, więc trochę taka odpowiedzialność, że dzieci muszą się trochę lepiej zaprezentować przed swoimi, ale oczywiście tak fajnie też przed innymi, którzy jeszcze nie znają zespolik, żeby też się o nim dowiedzieć coś.
3: Czas do czasu spotykamy się właśnie i my na różnych waszych występach. Jak obecnie to jest z ilością dzieci, bo jest was więcej i więcej?
2: Do zespoliku na teraz uczęszcza 25 dzieci, a właściwie przewaga jest oczywiście dziewczynek. Tych jest 20 i 5 chłopaków.
3: Może jeszcze takie techniczne pytanie. Jak rozwiązujecie kwestie stroi, bo jednak chodzi o dzieci w różnym wieku, które się szybko zmieniają i trzeba im potem często też obmieniać te stroje?
2: Stroje mamy oczywiście dużą szatnię suszańską, gdzie zbieramy większość stroi, ale oczywiście do pomocy nam jest też Szkoła Podstawowa Suchej Górnej oraz strój także poczyliśmy z PSP w Karwinie.
0: Tyle w temacie festynu PZKO w Suchej Górnej. Już jutro w audycji odwiedzimy Pogwizdów i Karwinę, gdzie uroczyście otwarto nową kładkę nad Olzą, łączącą mieszkańców po obu stronach granicy. Sprawdzimy, jakie znaczenie ma ta inwestycja dla regionu, jakie nadzieje wiążą z nią samorządowcy oraz mieszkańcy. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek 9 czerwca 2026 roku. Za uwagę dziękuję. Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.